Depo. Hii ni Gospel Reggae Hour ndani ya Dreadbeat Reloaded na Katela Macy Radio 47. Hapa ndipo. Radio

0: ikiwa ni the WhatsApp number. Alafu tukirudi hapo dakika ya 48 hapo pia nitakuwa pia napiga msee ya Munengi. Hiyo bonus ya 30,000 lazima mtu akuleka 30 leo.
1: Sawa.
0: Hapo sawa, acha tuingie madukani mwoka, alafu tamwokalize ba aden.
2: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Haya, zuia kidogo tu shabaya, zuia kidogo tu, zuia kidogo tu. Tupate vidokezo hivi, alafu tuendelee.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Naarifiwa kwamba tutawathamini vio.

Radio 47 ukurasa wetu FB. Nagusana nawe msikilizaji 0793047047 au 0783047047. Twanga simu.

Radio 47 97.3 Murang'a. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

0: ndipo Kali za Kali na John Maloba, Radio 47.
1: Hapa ndipo
2: Muzina
0: Selection.

Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.